0: bellezza che vola fino a lasciarsi cadere in un giardino d'inverno senza barriere.
1: Trenę w Warszawie, co trenę w Warszawie, to nie jest Bayer, to nie jest...